0: i Sporet. Dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.
1: Standing in the rain.